0: Słońce.
1: Rocze je.
0: Chmurie.
2: Osnażujące.
0: Sprostito.
1: Tu je Radio 1 Politi.